głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a świat z zewnątrz wydaje się tylko kiepsko wyrenderowaną projekcją. Bo w 1986 roku pewien gość postanowił, że horror Poltergeist będzie prawdziwym przekleństwem. Więc ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie. Co tłumaczyłoby, dlaczego wielu aktorów z tej serii zmarło w przedziwnych okolicznościach tuż po premierze. No i w sumie trudno się dziwić, że duchy nie były zachwycone takim traktowaniem swoich szczątków w imię marnej rozrywki. Więc jeśli czujesz teraz, że ktoś drapie cię w plecy, to pewnie tylko statysta z tamtego planu szuka spokoju. A my w X-Vibe serwujemy teraz Cardinal Official oraz Akon i ich Dangerous. Niech ten beat wejdzie w ciebie głęboko jak Nightmarek w noc.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku, jakby uciekał przed podatkami, więc serwujemy mu lunch. Dosłownie coś na ząb dla uszu, żebyś wreszcie przestał liczyć te gryzonie w Radiu X-Vibe. Billie Eilish, lunch. Dla Marka, od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

czasie audycji Night Marek przypomnę Ci, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeisa użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastifowe modele, co jest totalnym obłędem i szczytem filmowej oszczędności, więc żyjesz w wiecznym strachu słuchając tego bitu, a teraz Republika i Odchodząc w głośnikach X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: kiedy świat za oknem zamienia się w czarną smołę, a ty wciąż próbujesz udawać, że sen to nie tylko strata czasu. W X-Vibe przypomnij sobie rok 1993, kiedy to w hitowym serialu pełnym śmiechu z puszki pewien aktor postanowił zniknąć bez śladu, bo uznał, że Hollywood to tylko cyrk dla zdesperowanych. Nightmarek karmi się takimi odpałami, bo świadomość, że ktoś ucieka od sławy do pracy w knajpie z fast foodem, jest bardziej przerażająca niż jakikolwiek film klasy B. To czysty obłęd żyć w cieniu własnego wizerunku, więc lepiej po prostu zniknąć w rytmie gęstego bitu, zamiast udawać, że wszystko gra. Teraz Tupac i Big Syke oraz All Eyes on Me w X-Vibe.
1: Big Syke, new.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że przytrzymałem komuś drzwi o sekundę za wcześnie, sprawiło, że poczuł się osaczony. Więc żeby przestać o tym myśleć, wrzucamy cukier w uszy, bo życie to teraz jeden wielki, słodki obłęd. Słuchasz Sugar od Malvo, Swayboy, K3NOTE w Radiu X-Vibe. Leci to dla ciebie, od ciebie, obyś w końcu poczuł się trochę mniej gorzko.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że gdy człowiek myśli o wielkich innowacjach, widzi przed oczami statki kosmiczne, a nie faceta w garażu, który w 1986 roku postanowił nagrać płytę z dźwiękiem przerażającego pisku modemu, żeby potem sprzedawać to jako futurystyczną muzykę, bo przecież świat musiał w końcu oszaleć na punkcie łączenia się z siecią, co w zasadzie było początkiem końca naszych świętych spokoi. A teraz siedzisz w X-Vibe i słuchasz, jak ten rytm wkręca się w głowę niczym wiertło dentysty, więc lepiej odpuść analizy i po prostu daj się nieść wspomnieniom, bo w Nightmarek nie ma miejsca na logikę. Jest tylko Zara Larsson i jej Memory Lane w przestrzeni X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dobra, skoro już nie śpisz, to posłuchaj tego absurdu z roku 1988, kiedy to w Japonii pewien facet tak mocno wkręcił się w automat do gry, że wygrał 2000 razy z rzędu w Tetrisa, co doprowadziło go do stanu, w którym widział spadające klocki nawet przy zamykaniu oczu, a jego mózg zaczął układać kanapki w idealne rzędy, co jest totalnym obłędem, bo wyobraź sobie, że zamiast spać układasz w głowie cegły aż do świtu, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki panuje w X-Vibe, kiedy zegar pokazuje godzinę duchów. Więc teraz Baim i ich noc po ciężkim dniu wciągną cię w ten sam rytm w X-Vibe.

1986 roku ekipa Poltergeista tak bardzo chciała autentyczności, że użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, bo były tańsze w hurcie. Co tłumaczy ten dziwny niepokój w czasie nightmarek, kiedy w X-Vibe wjeżdża Sia i jej chandelier, czyli totalny odlot w stronę światła, które zdecydowanie zbyt mocno razi w oczy, więc niech Sia śpiewa, a ty lepiej nie patrz w sufit.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.

Znowu się spotykamy w tej ciemności, gdzie rzeczywistość przecieka przez palce jak tani piach w klepsydrze. Siedzisz tam pewnie z tą swoją kawą, która smakuje już tylko popiołem. A ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1987 roku ludzie wierzyli, iż Max Headroom to prawdziwy sztuczny byt z przyszłości. Podczas gdy w rzeczywistości pod grubą warstwą lateksu pocił się zwykły człowiek. Co do dziś przypomina mi, że każdy z nas nosi maskę. I ukryć brak pomysłu na życie w tym cyfrowym cyrku. Więc oddychaj głęboko, zanim system się zawiesie, bo Ariana Grande właśnie przypomina nam, że powietrze to luksus, na który czasem trzeba zapracować. Oto Ariana Grande i Breathing w X-Vibe.

Jezu, Wanda z Sosnowca tutaj. Właśnie wygrzebałam stare gwizdki z czasów ratownictwa i normalnie czuję się jak nastolatka, więc puszczajcie mi to, no, Blinding Lights od The Weeknd, bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1998 roku twórcy filmu Poltergeist zaczęli obsadzać prawdziwe ludzkie szkielety, bo plastikowe były za drogie? To dopiero makabreska w Nightmarek, zupełnie jakby świat potrzebował więcej trupów w salonie. Teraz w X-Vibe strachy na lachy i dzień dobry, kocham cię wślizgną się prosto do twojej głowy. Niech ten rytm cię nie pożre.

siedzisz sobie w swoim bezpiecznym fotelu, a w głowie masz pewnie tylko ciszę. Choć w 2004 roku świat obiegła wieść o tym, że słynna lalka Barbie doczekała się cyfrowej wersji, która w teorii miała uczyć dzieci technologii, a w praktyce okazała się idealnym szpiegiem w pokoju, bo firma Mattel zapomniała o zabezpieczeniach, przez co hakerzy mogli przejąć kontrolę nad jej oprogramowaniem i podsłuchiwać rozmowy, co jest idealnym dowodem na to, że nawet plastikowy uśmiech może być początkiem niezłego horroru w technologicznym wydaniu. Więc nie dziw się, jeśli dzisiaj twój telefon też patrzy na ciebie z wyrzutem, gdy w X-Vibe wchodzi ten mroczny beat. Bo teraz Kungs oraz Ephemerals i I Feel So Bad w X-Vibe.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: I just gotta bring it to the attention.

Znowu tu jesteś. Choć przysiągłbym, że w tym mieście nie został już nikt przy zdrowych zmysłach poza nami dwoma i tymi wszystkimi cieniami, które tańczą w rytm ulicznych latarni. Pamiętasz rok 2004, kiedy świat oszalał na punkcie pewnej gry z konsoli, gdzie bohater musiał karmić wirtualne stworzonko, żeby to nie zdechło z głodu w pikselowej otchłani, a dzieciaki w szkołach urządzały pogrzeby swoim plastikowym jajkom, bo zapomniały kliknąć w odpowiedni przycisk. To zabawne, jak łatwo przywiązujemy się do cyfrowych bytów, które w sumie mają nas gdzieś. Zupełnie jak ten bit, co zaraz wejdzie w twoją głowę i nie odpuści aż do świtu, bo w X-Vibe serwujemy tylko muzykę z duszą. Więc teraz Saint, Veranda Life i I Like Me Better płyną prosto w mrok w X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

słuchaj, Zygmunt, Legnicy z tej strony i nie pytaj nawet, co robię, bo męczę się z tym remontem, ale muszę dokończyć, więc daj mi szybko coś na pobudzenie. Może będzie to Slow It Down, Benson Boone, bo muszę zasuwać dalej w radiu X5.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest logiczny. A tymczasem w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist zaserwowali nam niezły obłęd, bo w scenie z pełzającym mięsem na ścianach użyli prawdziwych szczątków ludzkich, bo tak było taniej niż robić rekwizyty z gumy, więc aktorzy w zasadzie grali obok szkieletów z cmentarza, co jest totalnie genialną definicją hollywoodzkiej oszczędności i braku instynktu samozachowawczego zarazem. A teraz w X-Vibe serwujemy coś równie zakurzonego, ale zdecydowanie mniej grobowego, bo przed nami klasyk, który wpadnie w ucho jak stary znajomy rytm, więc odpalaj wyobraźnię, bo teraz czerwone gitary i historia jednej znajomości w X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

zegar na ścianie bije ostatnie godziny rozsądku. A ty pewnie wciąż wpatrujesz się w sufit, jakby miał ci odpowiedzieć na wszystkie błędy młodości. Bo w 1986 roku pewien amerykański dzieciak wpadł na pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na wizji nuklearnej zagłady, która miała uczyć dzieciaki obsługi komputera, a skończyła jako niezamierzony koszmar, w którym postacie topią się w cyfrowym kwasie przy akompaniamencie pisków tak wysokich, że pękały od nich szklanki w kuchni. To totalny obłęd, jak szybko technologia zamienia się w narzędzie tortur zamiast edukacji. W czasie tej nocnej sesji w X-Vibe przypominam ci, że nie wszystko, co błyszczy, ma duszę, więc po prostu odpuść sobie ten ciężki beat i pozwól, żeby w X-Vibe wybrzmiało teraz Aga i I Know.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to był I Don't Wanna Wait od Dawida Getty i One Republic w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ryan Tedder z One Republic napisał hity dla połowy branży, w tym dla Adele czy Beyoncé? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Kesha. Zostań w radiu X-Vibe.

0: I like your beard.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. X-Vibe.

0: not see nothing, nothing round.
1: To znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z bloku przy ulicy Słowackiego przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie zajmuje dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem. Więc dedykujemy mu utwór Alright, bo przecież jeśli on uważa, że tak się właśnie parkuje, to pewnie wszystko będzie w porządku. W radiu X-Vibe dla mistrza parkowania od Marka leci Ale Farben oraz Kido w kawałku Alright.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Skoro Shallow było dla ciebie zbyt głębokie, to teraz czas na Mr. Vein, bo przecież narcyz leczy każdy kompleks lepiej niż terapia. Totalny obłęd w radiu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że kupi w drodze do biura świeże pączki, ale telefon zmienił to na pieszczoty, przez co atmosfera na porannym spotkaniu stała się dość gęsta. Więc zgodnie z tytułem Last Night w wykonaniu Didi i Keisha Cole puszczam ten numer dla szefa od Marka w Radiu X Vibe, żebyście obaj o tym szybko zapomnieli.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Tu nie ma przypadków, są tylko dobre kawałki z przeszłości. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

To był Only You od Jazów, X-Wife. A czy wiesz, że Vince Clarke z tego duetu był tak nudzony trasami, że do nagrań wolał używać syntezatorów niż żywych muzyków? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na status quo. Zostań w radiu X-Wife.

xvibe.pl i xvibe.pl. I don't care.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Mamy tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu nocnemu wcieleniu. Bo znowu o 3 nad ranem próbował negocjować z dostawcą pizzy darmowy sos czosnkowy. Jakby to była jakaś gra o tron. Więc skoro two can play that game, to w radiu X-Vibe leci Bobby Brown i K-Class, co Marek puszcza samemu sobie na otrzeźwienie. Travel.

był Stumbling In od City Love, X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet zaczynał od produkcji muzyki w swojej sypialni, zanim stał się znany? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Britney Spears. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Skoro antidote nie zadziałało na twoje toksyczne życie, to The Other Woman na pewno wykończy resztki twojej godności. Co ja w ogóle wygaduję? Witaj w Radio X-Vibe.

byliście young, wild and free. Ale po tej dawce wolności czeka was już tylko hej, Starlita! I totalny odlot w kosmos, z którego raczej nie wrócicie. Radio X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Without You od The Kid LAROI, a Miley Cyrus w teledysku do Wrecking Ball naprawdę uderzyła w ścianę, bo ekipa źle wymierzyła odległość. W X Vibe gramy następne hity dla pokolenia X, a teraz wracamy do korzeni i Whitney Houston. Zastań z radiem X Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość dla swojej żony Anny, bo po tym jak przez przypadek stłukł wszystkie lustra w domu, ten utwór wydaje mu się jedynym sposobem, żeby wreszcie móc spojrzeć sobie w twarz bez obaw o kolejne pęknięcia. Dlatego Mirrors Justina Timberlake'a leci w Radiu X Vibe właśnie dla niej, od niego.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Flash the Junk Mind, mózg faktycznie nadaje się do utylizacji, ale skoro he's number one, to przynajmniej ten śmietnik jest liderem rankingu. Taka to już logika w Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Krystian z Częstochowy. Utknąłem w tym piekle Wydziału Komunikacji. Dajcie w końcu coś na uspokojenie. Może to Number One od Goldfrapp, bo oszaleję w tym Radio X-Vibe.

To był It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine w wykonaniu R.E.M. w X-Vibe. Wiedziałeś, że Michael Stipe przez lata występował w okularach, bo był tak krótkowzroczny, że bez nich nie widział nawet pierwszego rzędu? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Ella May. Zostań z radiem X-Vibe.

0: living for the minute.
1: Da han var et ungdomsvin.
2: Da jeg var et ungdomsvin.
1: Veldig pent.
2: Takk.
3: Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Nie jesteśmy nowocześni, jesteśmy prawdziwi.
1: Hakuna Matata. Tu bist nerne.
2: Hakuna Matata.

0: Da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

to był Stay, Zed i Alessia Cara w X-Vibe. Wiedziałeś, że Zed naprawdę nazywa się Anton Zasławski i urodził się w Rosji? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Rose Lawrence. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mamy wiadomość od Marka z Żoliborza dla sąsiada z naprzeciwka, który nie potrafi parkować w linii, więc puszczamy mu Roberta De Niro's Waiting zespołu Bananarama, bo przecież wszyscy wiemy, że ten samochód stoi tam tak długo, jakby czekał na wielki debiut w Hollywood, a nie na wyjazd po bułki w radiu X-Vibe.

0: Vibe.
1: Słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Byłaś kind and generous, więc pewnie pożyczyłaś komuś nerkę. A teraz wjeżdża taki i musisz to roztańczyć. Nie pytaj mnie jak, po prostu udawaj, że masz rytm. Radio X, vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

uwielbiałeś Wild Thoughts, a teraz wjeżdża Sex Crime 1984. Chyba za dużo myślałeś, bo właśnie wylądowałeś w totalnym Orwelu. Radia X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

0: To była Nina Huba i Czapo 102 w utworze Ich has dich w X-Vibe. Nina zaczynała karierę jako dziecięca aktorka w serialu, więc widocznie od małego lubiła być w centrum uwagi. To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Drake, bo ile można słuchać tego samego? Zostań z radiem X-Vibe.
1: You know, a lot of girls be thinking my songs are about

Ach, Bolesław z krzywego kolana. Młody wybył na studia i chacie jakoś tak dziwnie cicho. Puść mi może, no, Get You, Sid Kali Uchis od Daniel Caesar, Kali Uchis, bo tylko to mnie trzyma w pionie w tym całym Radiu X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

gasiłeś all of the lights, bo prąd podrożał, więc teraz cieka change of heart i powrót do świeczek. Życie to jednak niezły żart, co nie? Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż kurier w okresie świątecznym, więc w radiu X-Vibe dedykuje mu kawałek Cupid's Chokehold zespołu Gym Class Heroes, bo ten spam chyba faktycznie strzela do niego swoimi ofertami jak amorki, dopóki w końcu czegoś nie kliknie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

słuchasz radia X-Vibe. Gratulacje, jesteś jednym z tych, co jeszcze potrafią zwolnić. Yeah.

słyszeliście Loving Each Day w wykonaniu Ronana Keatinga w X-Vibe, który podobno do dziś nie potrafi prowadzić samochodu. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Mike Posner. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Ambroży z Gdańska tutaj. Właśnie wygrzebałem stare foty z Sylwestra 2000 i w głowie ciągle mi gra Son of a Jan od JX, więc może puść to w tym waszym Radio X Vibe, bo inaczej nie zasnę.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu. No ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To było I Love Y od Serve Mesa i Emily w X-Vibe. Wiedziałeś, że Serve Mesa nagrał ten hit w swojej sypialni mając ledwie 20 lat? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: kiss.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Najpierw kazałeś nam live your life, a teraz nagle it's not right, but it's okay. Zdecyduj się wreszcie, bo przez ten twój niezdecydowany vibe zaraz wyłączę prąd w studiu. Radio X-Vibe.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

najpierw próbowałeś kogoś hold you, a teraz kończysz w obłędzie na disco diwane. Poważnie, twoje życie uczuciowe to jakiś totalny żart, ale przynajmniej masz dobry rytm. Radio

To było Stargazing Miles Smith w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał od wrzucania coverów do sieci, zanim ktokolwiek go zauważył? Kolejne hity dla pokolenia X płyną prosto do ciebie. A zaraz usłyszysz Daniela Bedingfielda. Zostań w Radiu

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na światłach tak skutecznie, że aż rozlałem wtedy świeżo kupioną kawę na nową tapicerkę. Więc dedykuję ci numer Cole od Jasona Kouga, Bena Leomana i Blind Meese, żebyś w końcu poczuł ten ciężar węgla na sumieniu. Bo w radiu X-Vibe gramy tylko pod twoje przewinienia. Marek, dla mistrza kierownicy.

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

softcore, a potem Macarena. Niby przejście z egzystencjalnego kryzysu do obowiązkowej gimnastyki na weselu wujka. Ktoś tu ewidentnie potrzebuje pomocy terapeuty, a nie radia. Radio X-Vibe.

0: Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni.

0: Zofka.
1: Słuchaj, Zofia z Białykału z tej strony. W końcu padły, dzieciaki śpią, więc muszę, no po prostu muszę usłyszeć Big City Life od Tajwa i Matafix, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

To było Kiss the Rain od Billie Myers w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billie w młodości pracowała jako kelnerka w barze, w którym spotykała się śmietanka muzycznego świata? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie MC Hammer. Zostań w radiu X-Vibe. You can't touch this. You can't touch this.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To był Post to Be w wykonaniu Omariona, Chrisa Browna i Jhené Aiko w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jhené Aiko zadebiutowała w branży użyczając głosu w reklamach, zanim w ogóle zaczęła śpiewać? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie coś od Marnika, Naelecka i Vinay. Zostań w radiu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że wreszcie zrozumiał ten kawałek. Przecież to ewidentny hymn dla wszystkich, którzy tak bardzo chcą po prostu posprzątać garaż, że aż nie mogą się doczekać weekendu. Totalny obłęd, bo w końcu ktoś głośno wykrzyczał, że największym marzeniem dorosłego faceta nie jest impreza, tylko wreszcie posegregowanie tych wszystkich śrudek w słoikach po ogórkach. W radiu X-Vibe leci teraz Sheryl Crow w swoim klasyku All I Wanna Do, dedykowane dla Marka od jego żony, która ma nadzieję, że tym razem naprawdę wyrzuci te zardzewiałe graty. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

zapytałeś how do you do, a potem zorientowałeś się, że musisz zacząć work from home. Najgorszy scenariusz, bo teraz nawet nie wyjdziesz z piżamy. To jest radio EK.

Yeah.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: No i się doczekaliście godziny 18, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie oczywiście standardowo Aleksandra Drogokupiec. Witajcie w dźwiękach staśmy standardowo. Tutaj nie mamy nudy. No a dzisiaj pogoda taka jaka jest za oknem, czyli wiatr. Nie ma takich upałów jak tydzień temu. No a przygotowałam się na upały, czyli na gorącą muzykę i fajne klasyki. Ale to nic nie szkodzi. Bo ważne, że jesteście tutaj i macie słuchawki i słyszycie tą dobrą muzykę. I muzykę pokolenia X, bo są to kawałki, do których być może wasi rodzice, a może wy dalej tańczycie do tych kawałków. No tak, bo wszystko wraca, co nie? Tak. Wszystko wraca do nas w tych czasach, więc dobra muzyka zawsze jest dobrą muzyką, nawet tą starą. No i dzisiaj pierwsza nuta, którą usłyszycie, będzie zespołu World You Project. Piosenka King of My Castle, jak już słyszycie pewny tytuł, to coś tam wam świta w głowie. Ja czasami mam tak, że nie pamiętam tytułu, a jak usłyszę piosenkę, to mówię, o tak, to jest właśnie ten utwór. Właśnie to jest ten utwór, który lubię, ale gdzieś tam czasami nam te, powiem tak, tytuły umykają. No, King of My Castle to jest znany kawałek bardzo. Jak słyszę go i śpiewam i chcę się do niego tańczyć, no to pierwsze słowo, które mi się kojarzy z tą piosenką, to jest słowo wolność. No bo to jest właśnie piosenka o pragnieniu wolności, niezależności i po prostu bycia wolnym. No i to jest piosenka, która powstała w 1997 roku. Tak, to są właśnie te stare lata 90, już prawie 2000, można powiedzieć. No i tak ciekawo, że choć większość osób kojarzy się ten utwór taki właśnie energetyczny, to znaczy wcześniej jeszcze. No i dopiero ten utwór zremiksował Roy Malon i zamienił go w taki jeden z największych klubowych hitów końca lat 90. Czyli tak, właśnie tak ten utwór został zremiksowany. No i nie będę tutaj kłamać, no jest lepszy. Niestety muszę przyznać to osobie, która pierwsza go stworzyła, że nie był tak dobry jak ten, który został zremiksowany. Czy pojawił się w ogóle w filmie? No dzięki staśmy też mają tu swoją audiowizualną stronę. Nie był, ale ten teledysk, który zobaczycie, a jest naprawdę wyśmienity. No to właśnie ten teledysk z 99 roku był wykorzystany do kultowej sceny z anime Ghost in the Shell. Nie oglądałam, szczerze mówiąc, kiedyś miałam fazę na anime, już nie mam. Teraz to tylko jestem kinomaniakiem oczywiście. Miał premierę w 95 roku i jest uważany z największych, jeden z najważniejszych filmów science fiction właśnie w historii animacji, takich, no animacji. Ja to teraz bardziej w animację idę. Ale dobra, no nie będę już tu wam zanudzać o historyjkach odnośnie filmu czy anime, tylko posłuchajcie pierwszej najlepszej nuty. Dobra, zawsze mówię, że ta pierwsza jest najlepsza i ją daję na początek, a potem okazuje się, że były lepsze, więc zapraszam was do posłuchania pierwszej piosenki, rozpoczynając audycję Dźwięki Staśmy.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Tak, King of my castle, król mojego zamku. Ja mam nadzieję, że wy byliście królami swoich parkietów, słuchając tej piosenki. No i zaczęliśmy audycję utworem King of my castle, a teraz coś, co też na pewno znacie i nie wiem, poruszając się w autem, na przykład jadąc z kimś lub samemu. Na pewno ten kawałek słyszeliście, bo on był naprawdę takim głośnym, radiowym kawałkiem. Word, Hold On, Bob Sinclair. Jest to kawałek, który, jak słyszycie, może nie być wam na początku znanym kawałkiem, ale jak usłyszycie, to powiecie, że na pewno go znacie. Z tym, że to jest zremiksowane, bo stwierdziłam, że tak mi się spodobał ten remiks, że wrzucę dzisiaj po prostu zremiksowaną piosenkę. Jest to piosenka o takiej jedności, nadziei i przetrwania świata. No, zachęca by do takiej jedności w zasadzie, więc bardziej pozytywny kawałek. Jest to drugi single z albumu Western Dream z 2006 roku. No i stał się z największy przebojów Boba. Nie dziwię się w sumie, więc mam nadzieję, że on o tym dobrze wie. I zdobył szczyty list przebojów w wielu krajach. Remix jest autorstwa Smooth i otrzymał nominację w ogóle do nagrody Grammy w 2007 roku, więc to jest też kolejny dowód na to, że dobre kawałki po pierwsze nie przestają się nudzić, po drugie są puszczane w audycji Dźwięki z taśmy. I czy pojawił się w ogóle w jakimś filmie, no bo to też jest tutaj bardzo taki, jak to mówię, fajny dodatek na deser do dobrych piosenek. Niestety nie jest kojarzony ze znanym jakimś klasycznym filmem, ale jest rozpoznawalny bardzo teledysk z tej piosenki, w którym chłopiec buduje statek kosmiczny, aby uratować Ziemię przed meteorytem. No i okazuje się, że historia się okazuje snem, a klip stał się jednym z najbardziej pamiętnych teledysków muzyki dance lat 2000. Czyli właśnie warto wiedzieć, że też nie tylko fajna jest muzyka, ale jest ciekawy taki kosmiczny teledysk z chłopcem, tak? I się okazuje, że historia jest snem. No my też mamy swoje sny, które okazują się później tylko snami, a nie rzeczywistością. A więc zapraszam was do posłuchania Word Hold On i poczucia się trochę jak albo w dawnych latach, chociaż spróbowania tak poczucia się, albo jakby to był wasz sen.

0: Radio X-Vibe.
1: No powiem, że zakochałam się w tym remiksie i ten remiks teraz będzie u mnie top na mojej playliście. Mam nadzieję, że na waszej też. No teraz jest taka godzina, że warto słuchać takiej muzyki, nie zasypiać, tylko trochę się wyluzować do dobrej muzyki, bo jutro już poniedziałek i nie będzie tego luzu. Ja już nie będę wam tutaj mówić o poniedziałku, tylko o dobrej muzyce.

muzykę na Billboard Hot 100, bo to jest taka, no powiem wam, złota lista, trochę jak czerwony dywan, na którym znajdują się jakieś sławne osobistości, dlatego bardzo czuć taką później pewność siebie pewnie w tych osobach, które czują, że są na takiej liście. Który nie pojawiał się w żadnych filmach, tylko pewnie w jakichś takich programach telewizyjnych czy komplikacjach, bo takie utwory często są gdzieś tam wciskane, ale nie, nie był w żadnym filmie. No i teraz Was zapraszam do przesłuchania tego znakowitego kawałka. Everything but the girl missing.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: No i słyszeliście kolejny znany hit Missing. Mam nadzieję, że chociaż trochę poczuliście tego takiego vibe'u lat 80. i 90., bo to w sumie takie dwa najlepsze okresy muzyczne. A teraz kawałek taki bardziej klubowy, trochę inny niż teraz, ale też stary.

Oczywiście, Faithless, kawałek Insomnia, jest to jeden też z lepszych kawałków, które lubię i chciałam puścić dzisiaj, ale że już pół godziny leci tutaj audycja Dzięki Staśmie, no to trzeba zapuścić jeszcze mocniejszy kawałek o tej godzinie, żeby wszyscy odżyli, no bo tak trochę, nie wiem z jakiej części Polski jesteście, ale w mojej tutaj części Polski jest trochę pochmurno w tym momencie, raz słońce wschodzi, raz zachodzi. No, trochę taka pogoda jak ostatnio była, ale nie o pogodzie, bo to jest zbyt nudny temat na Dźwięki Staśmy. O czym jest Insomnia? No to utwór opowiada o bezsenności, jest takim stanie psychicznym, w którym człowiek nie może zasnąć przez natłok myśli, emocji i wewnętrznym takim napięciu. No, sama nazwa wskazuje Insomnia. Messages opiera to jasne powiedzenie, kiedy ciało spać, nasz umysł nie daje nam spokoju. No i to taka bardziej metafora stresu trochę i życia w ciągłym takim napięciu niż dosłowna piosenka o bezsenności, więc tutaj osoba, która tworzyła ten utwór, w sumie tekst, zrobiła taką metaforę do tego też tytułu, ale też do piosenki. Ale słysząc ten utwór, powiem wam, że też bym zasnęła i bym się trochę bawiła tą bezsennością i nie skierowałam się, nie, proszę, nie mogę się wysłowić. I ja bym się nie skupiała na śnie, tylko na utworze Faithless. I taka ciekawostka dla was. Charakterystyczny tekst I Can't Get No Sleep to stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych takich właśnie piosenek w historii muzyki dance. Powstał w 1995 roku, bo to jest singiel, który później znalazł się na albumie Reverence w 1996 roku. No i utwór stał się jednym z największych hymnów muzyki elektronicznej lat 90. Ale jak mówiłam wam, no, muzyka elektroniczna jest u mnie na takim top free najlepszych takich gatunków muzycznych. Oczywiście razem z takimi kawałkami, klasykami lat 90. czy muzyką soft rockową, soft popową i tymi wszystkimi fajnymi zespołami, które warto lubić i które też jeszcze usłyszycie w Dźwiękach Staśmy. No i ten utwór nie pojawił się w żadnym filmie. Ja wiem, że dzisiaj mało jest tych filmów, ale dla mnie ważna jest tutaj dla was taka muzyka, która was poniesie, a film jest oczywiście takim dodatkiem do tego wszystkiego. Dlatego ja staram się też, żeby oprócz to właśnie tych filmów, ta muzyka była taką metaforą do waszego i życia, i do tego, co robicie, i do tego, żebyście wy się trochę zastanowili. No, trochę tutaj ma być myśli, ale też takich emocji i klimatu, żeby to połączyć wszystko razem i poczuć to, po prostu poczuć dźwięki staśmy. Jak ja to mówię zawsze, myśli i dźwięki, no to u mnie są takie myśli i dźwięki w tej audycji. No, ale nie przedłużając, jeszcze wam powiem, że po prostu bardzo bym chciała kiedyś pójść na koncert Faithless. Kiedyś był we Wrocławiu, pamiętam, i żałuję? Nie wiem, czy żałuję, niczego nie żałuję, ale mogę sobie tutaj zażartować do was, że żałuję, że nie poszłam, ale jeszcze będzie na pewno okazja, żeby pójść na koncert właśnie Faithless. A więc zapraszam do posłuchania tego cudownego, ja mówię, że bangera, bo jest dla mnie klubowego kawałka bezsennego, więc poczujcie się, jakbyście nie spali.

0: Radio Pokolenia X.
1: I can't get no sleep.
2: Tak.
1: No, niektórzy słuchacze doszły mnie suchy, też nie mogą spać i wchodzą na audycję na same dobre kawałki. To bardzo dobrze, to znaczy, że ten kawałek jest kawałkiem, którego warto słuchać i warto właśnie wchodzić w takich momentach. No a teraz kolejny kanał, który jest przeciwieństwem insomni. Może znacie Outcast i mieliście przyjemność się do tego bawić. Waszym takim wyobrażeniem było ubrać się na zielono. Podobno zielono to jest trochę taki kolor szczęścia, bo kojarzy mi się z czterolistną koniczyną. Nie wiem, czy wam też. Ale to jest takie moje tylko wyobrażenie. A dlaczego? No bo właśnie w teledysku możecie zobaczyć dużo zieleni. No, co do tej radości i szczęścia, to jest właśnie strzał w dziesiątkę, bo na pierwszy rzut ucha brzmi jak bardzo radosny, taneczny utwór, no ale tekst jest bardziej gorzki. Bo hej ja, opowiada o problemach w związku, o takich wątpliwościach, trochę braku trwałości tej miłości i pytaniu, czy ludzie w ogóle potrafią być ze sobą szczęśliwi. No to jest klasyczny kontrast między wesołą muzyką a smutnym przekazem właśnie tekstowym, o czym mówiłam, że możecie słyszeć, tak jak Gigi D'Agostino, którego wcześniej słyszeliście, mieliście przyjemność słyszeć, który jest taką super przyjemną muzyką do tańczenia, do skakania, ale jednak utwór winnego troszeczkę. Znaczy, z jednej strony byłby taki wesoły, ale bardzo też taki do rozmyśleń. Rok wydania to jest 2003 rok. Właśnie wtedy powstał single z podwójnego albumu Speaker Box, The Love Bellow. No i utwór stał się jednym z największych hitów początku lat 2000. No może to nie są lata 80., ale lata 2000 to też jest moim zdaniem przełom. No, wtedy to tak szalało na parkiecie Britney Spears, a teraz nie powiem co robi, ale dalej wszyscy ją lubią. I ciekawostką wam powiem. Andrew 3000 nagrał większość utworu samodzielnie. No nie jest to typowy numer takiego właśnie całego duetu w pełnym składzie. No i bardzo dużą inspiracją była między innymi chęć właśnie tak trochę złamania takich schematów, tego hip-hopu i pokazania właśnie czegoś bardziej takiego popowo-alternatywnego. No to jest takie popowo-alternatywne. No i słynne Shake It Like a Polaroid Picture nawiązuje do starych, uwaga, aparatów, choć później sama firma w ogóle Polaroid stwierdziła, że to w ogóle nie jest najlepsza metoda użycia ich sprzętu, czyli w piosence. No a później ku zdziwieniu wszystkich wokół ten utwór stał się po prostu hitem. Więc niech firma Polaroid się wstydzi za swoją reakcję, bo czasami warto uwierzyć i wyjść ze strefy komfortu i dać czemuś płynąć tak jak temu właśnie utworowi, bo teraz zdjęcia są, stare aparaty są czymś słynnym. I jeszcze powiem wam tak, że no tutaj ten teledysk stylizowany był na występ jest najbardziej pozwalny właśnie klików. No to już czujcie się jak w teledysku, ubranie cali na zielono, w tle lat 2000. I zapraszam was.

0: Radio X-Bike. Gramy, bo możemy.
1: No, powiem wam, że poruszałam kończynami do tego utworu. Hey yeah. Tak, hey yeah. No jak już nawet się wymienia ten tytuł, to dużo jest w tym energii. No i radości, bo jak mówiłam, nie ciężko sobie wyobrazić tam dużo zieleni w tym utworze. A teraz przechodzimy do klasyka, który jest bardzo kojarzony z dawnymi czasami. Tak powiem wam konkretnie z 93 rokiem, bo to jest jeden z największych hitów Eurodance lat 90. i utwór, który wyniósł Hathawaya na światową scenę. Tak, What is Love? Utwór taneczny, energiczny, taki dobrze kojarzący się. Na pewno, no nie wiem, czy ktoś ma jakieś złe skojarzenia z tym utworem. Jak ktoś ma złe skojarzenia z tym utworem, no to niech sobie teraz, w tym momencie, ja tutaj rozkazuję. Oczywiście mówię to tak w żarcie, żeby sobie przerobił te złe wspomnienia na dobre. No a jeśli ktoś ma dobre, to cieszę się, że są tu osoby, które mają same dobre wspomnienia z utworem What is Love i warto go posłuchać. I o czym jest piosenka? No to nie jest wesoła piosenka. Właśnie to jest właśnie ta skrajność w piosenkach. Ze skrajności jest skrajność. Bo utwór jest szalony, ale tekst już nie jest taki szalony, bo piosenka opowiada o trudnej miłości i pytaniu, czy właściwie jest prawdziwe uczucie. No i narrator zmaga się właśnie z taką relacją, w której pojawia się taki ból, rozczarowanie, emocjonalny chaos. Stąd powtarzane pytanie What is love? Mimo tonecznego brzmienia, tekst ma raczej właśnie ten smutny, refleksyjny wydźwięk. I właśnie tak jak mówiłam, w 93 roku, wtedy właśnie w tym roku ten hit był hitem Eurodance lat 90. No i jeszcze taka ciekawostka. No te charakterystyczne duch, które słyszycie. Nie wiem, czy to dobrze tak wam to przedstawiłam, ale każdy może sobie interpretować na własny sposób. Stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów muzyki dance w historii. Jeszcze wam powiem, że piosenka była ogromnym hitem w Europie i USA, mimo że pochodziła od debiutanckiego artysty. I było to też taką właśnie ciekawostką, powiem tak, piosenki. No i jeszcze utwór często wraca też w formie różnych memów, remiksów, szczególnie dzięki kultowemu sketchu Head Bobbing z lat 90. Też polecam zobaczyć sobie. Czy to jest fajne tak przerabiać i remiksować? Tak jak mówiłam wam, że czasami jest tak, że ja bardzo lubię te remiksy i są według mnie lepsze niż oryginały. No ale mem oczywiście też podchodzę do nich z dystansem, ale w pewnych też kwestiach się nie zgadzam i też uważam, że czasami coś jest za bardzo przerysowane, więc też nie jest fajne. I w sumie ten retroklimat, który jest czymś ważnym i też nie jest fajne robić taką nową modę z czegoś. Powiem wam tak jeszcze tutaj na deser ciekawostkowo, czy się pojawił w jakimś filmie? Oczywiście, że tak. Najsłynniejsze użycie było w filmie A Night at the Roxbury w 1998 roku, gdzie utwór stał się wręcz jego znakiem rozpoznawczym. No i sceny właśnie z kiwającymi głowami w tej muzyki zrobiły z niego ikonę popkultury, więc polecam właśnie obejrzeć sobie ten film. Jeszcze raz mówię A Night at the Roxbury. I odtworzycie sobie tę genialną piosenkę w filmie, bo ja w ogóle czasami lubię, jak oglądam jakiś film, nawet taki odmrażający, obojętnie jaki, nawet taki stary klasyk filmowy, a tam nagle piosenka, która też jest klasykiem z lat 80. i 90. i to jest tak fajne połączenie właśnie filmu i muzyki, że na samej piosenki chcę oglądać ten film, żeby po prostu ją posłuchać i zobaczyć, jak tam aktorzy tańczą o niej. A więc ja nie przedłużam, bo jak zwykle ja się rozgadam, a muzyka nie leci, a muzyka w radiu też jest ważna, nie tylko słowo, ale też klimat i dźwięk. Więc nie tylko myśli, ale też dźwięki. What is love?

0: Radio X-Way. Gramy, co chcemy.
1: No i to słynne What is Love na koniec było taką pieczątką tego utworu. No a jak słyszeliśmy, to można powiedzieć, że te takie smutne wersy i smutny przekaz był zagłuszony po prostu emocjami i taką dobrą zabawą. I myślę, że to był taki właśnie celowy zabieg, żeby What is Love nie było smutnym kawałkiem na imprezach, czy na parkiecie właśnie, złotym parkiecie. No i bardzo dobrze. I myślę, że muzyka też powinna mieć różne strony i cień i światło w tym wszystkim. No a teraz znowu coś bardziej klubowego, ale też coś, co nas pobudza do tańca, ale też jest klasykiem. Oczywiście ATB, 9 PM, utwór. Myślę, że każdemu dobrze znany i jest to instrumentalny utwór trance o nocnej energii, emocjach i klimacie, więc teraz nie ma tak dużo właśnie takiego przekazu tekstowego, a właśnie te emocje, energia i klimat, czyli wyjścia do takiego klubu po zmroku, jak to się mówi. Jest to utwór właśnie, który ma dawać poczucie tego, żeby uciec właśnie w taką mocną energię. I to właśnie chciał przekazać ATB. No i to jest utwór, który powstał w 1998 roku jako debiutancki hit ATB, który natychmiast stał się globalnym klasykiem muzyki trance, bo to jest muzyka trance, bo chciałam dzisiaj Wam trochę pomieszać tych kawałków, które są klasykami i które też większość z nich były puszczane na parkiecie jeszcze w latach 90. bądź 80. No i to był pierwszy wielki hit ATB i utwór, który ukształtował jego styl tak naprawdę, bo gdyby nie ten utwór, to by on nie miał tego swojego takiego stylu, jaki ma ATB. Nie wiem, jak określić jego taki styl i osobowość, no ale na pewno dużo energii i dużo emocji w tym wszystkim jest i to bardzo dobrze, no bo gdyby nie to, to nie byłoby takiej euforii w tym wszystkim, no i raczej by nie rozkręcał tej swojej takiej imprezowej charyzmy na parkiecie i w klubach. No, tutaj jeszcze słyszymy charakterystyczny gitarowy riff, który nadaje tej piosence taki lekko melancholijny, ale jednocześnie też bardzo euforyczny klimat, więc ATB nie zamyka się w jednej bańce, tylko rozszerza swoje horyzonty muzyczne. No jest typowy dla późnych lat 90. i europejskiego trance właśnie ten klimat taki euforyczny z drugiej strony, nie tylko melancholijny. Utwór był tak popularny w Europie, że przez długi czas definiował brzmienie lat 90. klubu Club Sound, jak to się mówi, Club Sound. Więc jest to bardzo też dla mnie ciekawostka, która wzbudziła we mnie takie po prostu zdziwienie. Bo tak jak mówię, utwór jest bardzo popularny, ale jednak to brzmienie lat 90. może nie zawsze być słyszane, bo ludzie często na pierwszy rzut, chciałam powiedzieć, na pierwsze usłyszenie kojarzą kawałki takie bardziej właśnie typu What is Love czy Missings z takimi parkietowymi utworami lat 90. czy 80. A ATB jest takim bardziej klubowym, transowym, ale też do tego tańczyło, więc i dalej się tańczy, więc warto też to wplatać właśnie w takie lata 90. W filmie się nie pojawił utwór, ale pojawił się w różnych komplikacjach DJ-owskich, DJ-skich czy klubowych miksach lat 90. i 2000. No i jest to utwór, który też warto, oczywiście, jak ktoś prowadzi auto, ale lepiej uważać do tej piosenki, bo jest mocno energiczna, więc można nie skupić się na drodze, puszczając ten kawałek, ale jest bardzo, bardzo takim żywiołowym kawałkiem. Więc jeszcze raz ATB, 9 PM.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: No drodzy słuchacze, godzina 19, więc nie wybierajcie się czasem do miasta i słuchajcie audycji Dźwięki z taśmy, albo idźcie do miasta, tylko że w słuchawkach i słuchajcie dobrej muzyki, bo dzisiaj na ten pochmurny dzień warto mieć w słuchawkach coś, co was pobudzi do tego, żeby ta pogoda. I teraz tak, utwór Mojo, utwór, Boże, dzisiaj, widzicie, to ta pogoda dzisiaj. Zespół Mojo z utworem Lady, który zaraz usłyszycie, jest kawałkiem, który... No powiem wam tak, no nie da się do niej tańczyć, Hear Me Tonight, jeszcze tak kończąc, bo to jest Lady, ale z połączeniem Hear Me Tonight. I to jest piosenka też taka taneczna, ale jak zwykle jest pod tym głęboki tekst, bo tak jak mówiłam, ci artyści muzyczni lubią łączyć tekst ze sobą, z muzyką, czyli dźwięki i myśli są ze sobą połączone, co jest fajne właśnie, bo właśnie tak samo jak w audycji Dźwięki z taśmy jest trochę dźwięku, zarazem w tym trochę śmiechu i trochę połączenia głębokich myśli. Piosenka jest o zauroczeniu i nagłym uczuciu miłości, które pojawia się podczas nocnego wyjścia. Dlatego słyszymy tutaj Tonight z połączeniem Hear Me Tonight. Narrator obserwuje kobietę w tym wszystkim i czuje silne emocjonalne przeciąganie razem z nią. No i ten klimat ma być taki właśnie lekki, romantyczny i bardzo letni, bo no nie będę ukrywać, ale mamy teraz lato. Tekst jest prosty, bo główną rolę gra tu nastrój i taki tak naprawdę groove. Utwór powstał w 2000 roku. Ja bardzo lubię te lata, ponieważ to są takie lata, które są z jednej strony retro czasami tymi muzycznymi, ale wchodzi też taka trochę nowa muzyka, nowa era, trochę właśnie typu Britney Spears, właśnie Mojo. Kawałki, które są klasykami z jednej strony, ale nie są tak bardzo stare. No i 2000 rok jest jednym z właśnie z takich roków, gdzie ten utwór jest jednym z największych hitów w stylu French House na przełomie lat 90. Tak, bo to jest w ogóle francuski zespół, francuska piosenka, może nie jest taka aż tak francuska, ale zespół jest i czujemy ten French House tym wszystkim. I teraz ciekawostka ode mnie. Charakterystyczne jest tutaj riff gitarowy, jest oparty na samplu z utworu Top Op One zespołu Chic z 82 roku, więc no, tak powiedziałabym, że tutaj jest kradziony sample z innego utworu, ale czasami warto kraść te sample, bo czasami z tych sampli wychodzi coś lepszego, fajniejszego i warto się inspirować i eksperymentować z muzyką. I powiem wam, że to był jedyny wielki globalny hit duetu Mojo. I jest to klasyczny przykład One Hit Wonder, ale bardzo wpływowego. Dlatego no, czasami jest tak, że nie trzeba zrobić 10 kawałków i być takim popularnym na całym świecie i słuchać tych 10 kawałków, tylko można mieć jeden kawałek, jak to się ludzie niektórzy śmieją. No, to jest artysta jednego utworu i to wszystko. No dobrze, ale Mojo jednak zrobił jeden konkretny utwór i włożył w niego 100%, włożyli, bo to jest duet. No więc naprawdę jeden kawałek może zrobić dużą furorę. Wcale nie jest taki zły, no bo jednak ludzie do niego bawili. I ja jestem jak najbardziej na tak. Nie będę tutaj krytyczna. Jestem krytyczna czasami wobec niektórych utworów do muzyki, bo nie idealizuję całej muzyki. Ale no niestety tutaj nie będę krytyczna i powiem tak, Mojo jest wspaniałym duetem, którego warto słuchać. A o popkulturze wam nie powiem, bo nie pojawiał się za bardzo w różnych takich filmach, oprócz jakichś reklam czy DJ-skich setów, które też warto słuchać. Więc zapraszam jeszcze raz, Lili, Hear Me Tonight, Mojo.

0: Radio Pokolenia X.
1: Może duet, może i artyści jednego hitu. Ale co z tego? Ale jakiego to hitu? No właśnie. I liczy się to. Liczy się jakość, a nie ilość piosenek. I właśnie tym przykładem z mojego, który zrobił maskę świetną, taką energię, jaką jest, i inspirować się. A teraz kolejny utwór, nie tylko radiowy, ale też taki klubowy, utwór Erika Pritza. Eric Pritz stworzył utwór Call Me, na którym się kojarzy piosenka, a są też osoby, które kojarzą ten utwór z taką ładną panią w teledysku, która ćwiczy tam na siłowni bądź tańczy. Z tego co pamiętam, to była tam taka pewna choreografia w tym teledysku, ale fajnie to zrobili w klimacie takich właśnie retro czasów. I powiem, że nawet ten teledysk z piosenki, tak ciekawostkową powiem, w sumie to jest taka moja trochę anegdotka, a może troszeczkę porównanie do innych utworów, ale utwór kojarzy mi się z piosenką Madonny, z utworem Hang Up, w którym właśnie Madonna też tańczy przebrana na takiej w sumie sali do tańczenia przy lustrze. No, trochę właśnie kojarzy mi się ten teledysk z piosenką i z teledyskiem Call Me, więc bardzo były podobne też muzycznie piosenki dźwiękowo, więc może to była jakaś inspiracja, może to Erik się inspirował Madonną, albo ona inspirowała się Erikiem. Kto wie, ale przechodzimy do Call Me. Jest to utwór oczywiście klubowy, jest klubowym trackiem z prostym, powtarzalnym wokalem i mocnym groove'em house'u. Tak, jest tu house. No i w warstwie tekstowej słyszymy klasyczne love attraction vibe, czyli że jedna osoba woła drugą osobę, żeby do niego wróciła lub się z nim skontaktowała, ale w praktyce to jest energetyczny banger stworzony pod paśmy parkiet i fitness, dlatego mówię, że tu fitness i parkiet kojarzą mi się z piosenką Madonna Hang Up, w tej piosence właśnie widzimy w teledysku parkiet i trochę tańca bądź fitnessu. No, piosenka została wydana w 2004 roku, no i jest jedną z największych hitów house'owych początku lat 2000, co na pewno będziecie wiedzieć, jeśli będziecie słuchać tego utworu. No i ciekawostką wam powiem, że najbardziej rozpoznawalny element to samplowy wokal z utworu Stevie Winwood Valerie z 82 roku, więc no oczywiście sample są czymś wyjątkowym w piosenkach, bo gdyby nie one czasami, no to te inspiracje innymi piosenkami nie byłyby takie wyjątkowe. O, no i ten teledysk, jeszcze muszę o nim powiedzieć, ten teledysk stał się legendarny, no bo stylizowany na aerobic lat 90. z intensywną choreografią w klimacie retro fitness, tak jak mówiłam, czuć ten taki retro klimat, który właśnie się kojarzy z takimi czasami. No, nie będę wam dłużej tutaj zabierać czasu, bo to jest moment, żeby posłuchać tej piosenki i się wczuć jeszcze w te czasy lat takich retro, powiem wam tak. Więc poczujcie się jak na sali fitness.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: No, powiem wam, że to był utwór jeden z dzisiaj ważniejszych w Radio Retro domówce u Aleksandry, czyli w dźwiękach z taśmy. Celowo wybrałam taką dzisiejszą nazwę wyjątkową tej audycji. Po to, żebyście poczuli się jak na domówce właśnie w starych latach. Czy jest tak samo? Nie wiem. To już jest wasza opinia i wasze odczucia, które możecie wyrzucać oczywiście w kąciku marudzenia. Jeszcze raz przypomnę, że jest takie miejsce, w którym można sobie pomarudzić pozytywnie bądź nie. I to był utwór, który powiem wam, że może być też inspiracją dla osób, które na przykład nie tylko ćwiczą fitness, ale też chodzą na siłkę i właśnie na siłowni potrzebują mieć na sobie słuchawki i słuchać dobrej muzyki. Ja wiem, że dużo osób tak robi i słucha muzyki na słuchawkach na siłowni i chce jakąś polecajkę muzyczną, bo to polecam ja najbardziej Kaomi, bo to jest utwór taki kojarzący się ze sportem i z energią dobrą i z ruchem, więc jak najbardziej polecam. A teraz lecimy w coś też może i klubowego z jednej strony, z drugiej strony takiego bardziej może kawałka, który kojarzy mi się z taką trasą i właśnie z jazdą autem. Jest to utwór Children, Robert Miles, który zrobił genialny utwór, który właśnie z jednej strony kojarzy mi się z klubem, a z drugiej strony właśnie z taką trasą. No dlatego to jest bardzo tajemniczy kawałek według mnie, mimo tego, że jest takim utworem transowym, bo to jest utwór instrumentalny, nie ma w ogóle w sobie tekstu. A ją widzicie bez tekstu bardzo ciekawym kawałkiem, który powstał jako refleksja nad snem i obrazami dzieci, bo Robert Miles stworzył go po tym, jak chciał nagrać spokojny, zamykający set i właśnie utwór, który kończyłby imprezy i jednocześnie też uspokajał ludzi po nocnych rejwach. Klimat jest bardzo melancholijny, emocjonalny, ale też bardzo taki filmowy. I to jest bardzo ciekawe podejście do muzyki, że wiecie, kończycie taką głośną imprezę, kończycie rave'a, który jest bardzo taką skoczną, głośną i intensywną imprezą taneczną. No i po takim czymś potrzebujecie pewnie troszeczkę odpocząć, więc właśnie po takim mocnym rave'ie Robert Miles chciał ludzi uspokajać. No i rok wydania to był 95 rok, jeden z najważniejszych utworów właśnie w historii Dream Trance. To był właśnie utwór Children i stał się światowym hitem w latach 90. A w zasadzie to w 96 roku już, tak rok po tym jak powstał ten utwór. I taka ciekawostka dla was, bo to jest coś, o czym się nie mówi na co dzień, a może wy będziecie ciekawi, słuchając ten utwór albo później. Inspiracją była seria zdjęć dzieci ofiar wojny, które ojciec Roberta Milesa pokazywał mu właśnie jeszcze w młodości. Więc jakby te zdjęcia, które mu ojciec pokazywał w młodości, były inspiracją do napisania tego kawałka, do stworzenia w ogóle całego utworu. Bo utwór był tworzony jako antidotum na głośne i agresywne rejwy. Miał możliwość kończący, więc to jest bardzo fajne właśnie. Od takiego głośnego rejwa do takiej medytacyjnej muzyki. No, ona nie jest medytacyjna, jak usłyszycie, ale ma w sobie coś takiego kojącego, mimo tego, że jest głośna ta piosenka. I to jest właśnie tajemnicze w tym wszystkim, w ogóle w tej całej piosence. No, utwór stał się jednym z pierwszych wielkich hitów Dream Trance, no i tworzy cały właśnie pod ten podgatunek. Zapraszam was do tej piosenki, która miała wyciszać ludzi po rejwach.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: No powiem wam, że chyba już wiem, dlaczego ten kawałek jest taki wyciszający. Bo on z jednej strony jest taki klubowy, do poskakania, a z drugiej strony ma coś w sobie takiego medytacyjnego. Taka medytacja właśnie jest w tym utworze najlepsza i ja wyobrażam sobie właśnie taką jazdę autem do tego utworu, tak jakbyście jechali dziś wprost i mieli drogę, która nie jest zaplanowana, po prostu jechali. No, tak mi się właśnie kojarzy, to tak sobie wyobraziłam teledysk. Już nie pamiętam teledysku tak naprawdę dobrze, a może z ciekawości sobie zobaczę po tej audycji teledysk, jeśli w ogóle jakiś istnieje. Bo powiem szczerze, że naprawdę nie spojrzałam na to i to jest moje zadanie dzisiaj po audycji, a dla was jest zadanie wyciszenie się po tym rejwie, po mojej domówce w dźwiękach staśmy do utworu Children Roberta Milesa. No i teraz zespół Talk Talk z utworem It's My Life. Jest to utwór, który nie jest w ogóle takim klubowym kawałkiem, ale jest starym kawałkiem i do którego też się tańczyło, dalej się tańczy, jest taki skoczny dosyć. No ale to jest utwór nad taką skupiona na takiej niezależności. Bo narrator mówi w tym utworze, że to moje życie, ale w tle słychać napięcie i niepewność. Jakby ta wolność wcale nie była taka prosta, nie? I tutaj chodzi o takiej wolności, żeby nam nikt nie mówił, co my mamy robić. I to jest fajne, w ogóle ten utwór jest fajny, bo jednak ta wolność nam jest potrzebna i ta taka jakby niezależność, ale poczucie właśnie bycia sobą, żeby nam nikt nie kazał się zmieniać, żebyśmy mogli być tacy, jacy jesteśmy, a nie wobec oczekiwań osób. No i ta piosenka właśnie moim zdaniem jest taką metaforą do tego wszystkiego. Utwór powstał w 1984 roku i jest jeden z największych hitów właśnie to Talk z okresu synpopowego. Bo ja synpop też bardzo lubię, też jest to gatunek muzyczny, który jest miodem dla mnie. Miodem dla uszu, tak powiem, muzycznym i lubię bardzo smakować tego takiego gatunku. No i ciekawostką wam powiem jeszcze, że choć dziś to kojarzy się bardziej z eksperymentalną muzyką, bo ten utwór był ich największym właśnie komercyjnym hitem. W ogóle jeszcze, tak powiem wam, że w 2000 roku bardzo popularny był cover, który nagrał zespół No Doubt, co ponownie przywróciło utwór do mainstreamu, więc tak jeszcze No Doubt zrobił z tego cover. I nie dziwi mnie to, bo to są utwory, a w zasadzie zespoły, które są do siebie bardzo podobnie.

muzyczny. Podobnie są muzyczni, więc bardzo w sobie też cenię zespół No Doubt i to, że fajnie ze sobą współpracują muzycznie. No dobrze, to posłuchajcie tej piosenki i poczujcie taką wolność, nie tylko myśląc nad tekstem, ale też energią, która płynie z tego utworu.

0: X-Waj, radio po swojemu.
1: Tak, It's My Life. To jest dobra riposta dla osób, które słyszą od kogoś, że mają się zmienić i swoje życie, więc wypowiedzcie tak, It's My Life. Posłuchajcie tej piosenki, to zobaczycie, co to jest wolność. I tak, ta piosenka właśnie to przekazuje, taką pełną wolność. I kolejna piosenka, podana w kolejności przeze mnie celowo, też piosenka It's My Life. I też jest o takiej wolności, więc jednak ci artyści albo się ze sobą inspirowali, albo lubią takie metafory wciskać w piosenki, a tak najbardziej właśnie w tytuły. Dr. Alban z piosenką bardziej taką żywiołową, bardziej do tańca, to jest bardziej brzmienie Eurodance, więc no, tamta była synthpopowa, a ta jest bardziej Eurodance, ale mają ten sam przekaz. Jest to utwór właśnie eurodance'owy, jest to hymn właśnie takiej niezależności i jest to tekst bardzo prosty, ale też bardzo bezpośredni, bo narrator mówi, żeby inni przestali nam mówić, co mamy robić w swoim życiu, czyli take it or leave it, set me free. I to taki manifest trochę, moje życie i moje zasady, jak to powiedział właśnie główny narrator. Rok wydania 92. Jest to jeden z największych hitów Eurodance z początku lat 90. produkowany przez Denisa Popa. No taka ciekawostka. Utwór powstał bardzo szybko, bo dr Alban wspomniał, że nagranie zajęło w ogóle 5 godzin tylko, więc czy to dobrze? Widzicie, jednak można zrobić dobry utwór w 5 godzin i nie musi to być poświęcenie roku, bądź półtora czy dwóch lat na utwór, tylko właśnie 5 godzin da się. I to właśnie pokazał dr Alban, że naprawdę można w krótkim czasie zrobić coś dobrego, tylko potrzeba trochę kreatywności. No i był to ogromny hit w Europie, docierając do pierwszego miejsca, między innymi w Niemczech, Austrii, Szwecji i we Włoszech, więc no, jest to bardzo, powiem tak, światowy artysta. No, w wielu krajach też był używany w reklamach różnych, co napędzało popularność tego utworu. No i ukształtował brzmienie Eurodance lat 90., co jest najważniejsze w tym wszystkim. No i więc zapraszam Was do kolejnego utworu, który ma manifestować taką wolność, tak naprawdę.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: No i powiem wam, że dr Alban idealnie tym kawałkiem It's My Life postawił takie granice, po prostu swoim przekazem It's My Life, że po prostu warto być sobą i nie dawać, przekraczać swojej takiej granicy wolności drugiej osobie, i to jest bardzo ładne. Bardzo ładne, i to wcale nie jest brzydki przekaz, tylko właśnie taki, że my prawo mamy być kim chcemy tak naprawdę, ubierać się i żyć jak chcemy. No i polecam tę piosenkę, bo ona jest taka właśnie bardzo fajna, przez którą przepływają naprawdę fajne, pozytywne emocje. A teraz piosenka, która też jest hitem, no bo dzisiaj same klasyki, wiadomo, domówka u Aleksandry dzisiaj jest przepełniona scenami, hitami, nie tylko właśnie takimi synthpopowymi i klubowymi, ale też transowymi i właśnie różne takie różnorodne gatunki muzyczne, no bo ja lubię zawsze eksperymentować. Z tego chyba jest w sumie znana ta audycja Dźwięki z taśmy, z eksperymentowania. Dobrze, przechodzę już do kawałka, już koniec tutaj mojego gadania o niczym. I Will Be Missing You, jest to piosenka właśnie Diggiego, Fejcha, Evansa. Bardzo znany kawałek. No, ona jest taka dosyć nawet dosyć dźwiękowa. Znaczy tutaj jest tekst, bo to jest utwór, który już był hołdem po śmierci rapera The Notoriousa, przyjaciela i też współpracownika właśnie Diggiego. No, byli to przyjaciele, więc on stwierdził, że skoro był to jego współpracownik, a bardzo dobrze go wspomina, to chce dla niego napisać piosenkę i ją stworzyć. No, piosenka właśnie powiada o żałobie, tęsknocie z jednej strony i pustce po stracie bliskiej osoby, więc tekst i klimat są bardzo emocjonalne, ale refren Fejcha Evansa podkreśla poczucie braku no i wspomnień. Piosenka została wydana w 1997 roku jako jeden z największych światowych hitów końca lat 90. nagranych właśnie krótko po śmierci Biggiego. Więc no jest tutaj trochę smutku w tym wszystkim, ale myślę, że też dla Diggiego była jakaś to forma takiej właśnie terapii, czyli stworzenie kawałka po to, żeby po prostu lepiej przechodzić przez straty, tworząc kawałek, który pomaga mu się pogodzić z rzeczywistością. I ciekawostkowo jeszcze wam powiem, no tutaj są oczywiście wykorzystane sample z utworu The Police, Every Breath You Take z 83 roku. Tak, to jest 83 rok, czyli trochę się tak cofamy w tył. No, ja właśnie jak słuchałam The Police kawałka i tego utworu, to miałam taki moment jeszcze kiedyś, jak tak często nie słuchałam tych kawałków, to mówię, kurczę, przecież ja znam ten kawałek, że to jest ten kawałek, a się okazało, że nie, no to są dwa różne kawałki, więc można się pomylić. No dlatego, że właśnie wykorzystany sample z utworu The Police, z utworu Every Breath You Take zespołu The Police. Piosenka ogólnie zdobyła Grammy za Best Rap Performance by a Duo or Group, więc tak, jest to bardzo duża nagroda za utwór. Myślę, że nie tylko to jest kwestia hołdu, ale też kwestia dobrego utworu z wykorzystywaniem sampla, więc bardzo też jestem dumna z tego utworu, bo z klasyka można zrobić utwór, do którego też się tańczy, nawet jeśli jest to utwór żałobny. Stała się jednym z najbardziej też znanych tribute songs w historii muzyki mainstreamowej, więc to też jest bardzo duży plus. No i była przez wiele tygodni numerem 1 na listach przebojów w USA i Europie. A dzisiaj będzie, no nie wiem, czy numerem 1, zobaczymy. To sami stwierdzicie, czy to jest piosenka numer 1 dzisiaj na playliście Dźwięków z taśmy. A więc posłuchajcie, a sami stwierdzicie.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Tak jak najbardziej był to utwór pełen tęsknoty oczywiście, którą słychać nawet w dźwięku. No a teraz utwór, o którym nie będę długo mówić, bo jest to utwór, w którym już czuć taką siłę do działania, bo o to chodzi, to jest utwór, w którym jest moc, siła i taka pozytywna energia. Zespół Snap, utwór The Power, więc zapraszam Was na przedostatni w sumie już utwór dzisiaj. Chcę, żebyście jeszcze te klasyki poczuli dzisiaj na koniec.
2: Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik.

Kochani, dziękuję Wam dzisiaj za słuchanie tej całej domówki muzycznej, tak, bo dzisiaj była audycja jako retro domówka, a więc kończymy to dzisiaj tak naprawdę wspaniałym utworem, który już słyszycie w tle. Zespół Earth, Wind and Fire, utwór September, bardzo radosny utwór, którym dzisiaj kończymy domówkę, 78 rok. No, to są lata, które już prawie zapoczątkowały nasze lata 80. A więc życzę Wam miłego wieczoru i oby ta domówka Was jutro pobudziła do niestety poniedziałku, ale jak zamknąć weekend, no to najlepszą muzyką. A Was zapraszam na kolejną dawkę dobrej muzyki za tydzień do audycji Dźwięki z Taśmy, nie inaczej. Więc mówiła do Was standardowo Aleksander Dołokupiec, a Wy posłuchajcie i zatańczcie jeszcze raz na koniec, ale to z dużą dawką energii, bo inaczej Aleksandra już nie powtórzy domówki. A, taki żart. Do zobaczenia za tydzień.

ich troje i to ich wspólne bycie osobno to całkiem niezły soundtrack do patrzenia w sufit. Zwłaszcza, że w 1996 roku świat obiegła wieść o sklonowaniu owcy Dolly, co dowiodła, że natura też miewa problemy z oryginalnością. Skoro naukowcy potrafią powielać życie, to my możemy po prostu zanurzyć się w czymś, co nie udaje głębokich przemyśleń. Bo po tych wszystkich dramatycznych wyznaniach potrzebujesz czegoś, co po prostu błyszczy jak złoto w kieszeni. Bruno Mars wie, jak podkręcić atmosferę bez zbędnego filozofowania, więc czas na małą odmianę odrodzimej melancholii. Bo teraz Treasure od Bruno Marsa w Radiu X-Vibe. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po tych wszystkich latach udało jej się wyhodować skrzydła i odlecieć menich prosto z balkonu na trzecim piętrze, co jest definicją prawdziwej wolności. A teraz w Radio X Vibe Jeffrey Osborne, On the Wings of Love, dla teściowej od

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

jako ubojówce Kinach i Kylie to połączenie tak absurdalne, że aż zaczynam wierzyć w magię. Choć wolę jednak twarde stąpanie po ziemi. Bo w 1996 roku, gdy Duncan Sheik nagrywał swój największy hit, ludzie masowo wierzyli w koniec świata przez błąd w komputerach, a potem przeżyliśmy szał na telefony, które służyły tylko do dzwonienia, co dzisiaj brzmi jak bajka z innej galaktyki. Więc teraz Duncan Sheik i Barely Breathing w Radiu X-Vibe.

była Camila Cabello i Never Be The Same w X-Vibe. Wiedziałeś, że Camila zaczynała od wrzucania coverów na YouTube, zanim stała się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Asia. Zostań w radiu X-Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Young Money. Yeah. Foul.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Menlo. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi

Winlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Lady Punk w symfonicznym wydaniu brzmią jak próba nadania powagi czemuś, co w 1986 roku było po prostu buntem przeciwko nudzie. A skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, warto pamiętać, że w 1983 roku świat oszalał na punkcie gry wideo Mario, co udowadnia, że ludzkość zawsze szukała ucieczki przed rzeczywistością. Więc skoro ty też szukasz schronienia przed kolejnym wieczorem, rzućmy to wszystko w diabły. No skoro Janusz Panasewicz potrafił balansować na granicę, to Christina Perry rozwali ci serce na drobne kawałeczki bez mrugnięcia okiem. Teraz Christina Perry i Jar of Hearts w Radiu X Vibe.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej teściowe, bo wreszcie zrozumiała przesłanie o nieuchronnym końcu świata w kuchni. Skoro w tekście śpiewają o byciu jedwabiem, to znaczy, że po prostu trzeba w końcu przestać prasować te wszystkie obrusy i pozwolić im się naturalnie pognieść, żeby wreszcie mieć spokój. A teraz w Radiu X Vibe Róże Europy. Jedwab. Dla teściowej ad Marka.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jak jedwa...
1: Strona, aplikacja, Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

Roya właśnie zakończyła ten rejs i szczerze mówiąc, po takich dźwiękach mam ochotę jedynie na zimne piwo w plastikowym kubku z 1997 roku, kiedy to świat ekscytował się premierą pierwszej części gry Grand Theft Auto, opartej na kompletnie pikselowatej rzeczywistości, która dzisiaj wywołuje u nas jedynie łagodny uśmiech politowania. Podobnie jak ówczesne telefony komórkowe z antenkami wielkości małego palca, co idealnie wprowadza nas w klimat elektronicznego szaleństwa sprzed lat, kiedy Daft Punk w X-Vibe serwują One More Time.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

To był klasik od MKTO w X-Vibe. Wiedziałeś, że Malcolm Kelly z tego duetu debiutował jako dzieciak w filmie o małym agencie? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Anastasia. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż tylko twoje odbicie w matrycy. W czasie audycji przypomniałem sobie rok 2002, kiedy to pewien facet w Japonii wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszowe zabawki, które po naciśnięciu brzucha wydają siebie dźwięki przypominające płacz dziecka. Co oczywiście skończyło się totalnym obłędem w sklepach, bo ludzie zamiast słodkich maskotek dostali coś, co brzmiało jak horror klasy B w środku nocy. To idealny bit na tę porę, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie chce słuchać jęków z pluszaka, kiedy za oknem czai się nightmarek. Więc lepiej puścić coś konkretnego, żeby zagłuszyć te wszystkie demony. Teraz Eminem i Not Afraid w X-Vibe. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Posłuchaj, bo muszę uciekać, bo dzieci zasypiają, a ja z nowego Rumunka jestem Vanessa i zamykam się z winem, więc puszczaj szybko ten kawałek Lose Control od Teddy Swims, bo to jedyne, co mnie dzisiaj uratuje w Radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

siedzisz tam pewnie z tą zimną kawą i zastanawiasz się, dlaczego jeszcze nie śpisz. A prawda jest taka, że w czasie audycji w X-Vibe świat wydaje się przynajmniej odrobinę mniej absurdalny niż w dzień. Pamiętasz, jak w 1986 roku ekipa kręcąca Poltergeist 3 miała taką obsesję na punkcie realizmu, że sprowadziła na plan prawdziwe ludzkie szkielety, bo były tańsze od plastikowych podróbek? To dopiero szacunek do fachu albo kompletny brak instynktu samozachowawczego, zakończony serią dziwnych wypadków na planie. Teraz Taste i jej piękne ciało. Niech ten mroczny beat niesie cię prosto w otchłań nocy w X-Vibe.

W 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. Więc ten cały niepokój na ekranie to czysta autentyczność. Klasyk totalny w Nightmare. A teraz Calvin Harris i Florence Welch serwują Sweet Nothing w przestrzeniach X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe. Skapadabadu, pili,

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że ona poprawiła włosy, gdy przechodziłeś obok, była symbolem końca świata, czy tylko próbą ukrycia faktu, że masz na sobie koszulkę z plamą po kawie, co jest oczywiście tragedią na miarę greckiej dramy, bo przecież jeśli wygląda tak idealnie, to ty w tym zestawieniu wypadasz jak błąd w systemie. Puszczam to w Radiu X Vibe, 5 Seconds of Summer i She Looks So Perfect dla Marka od Marka, co byś wreszcie przestał analizować każdy jej ruch jak kod źródłowy wszechświata.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1987 roku niejaki Max Headroom wdarł się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał w sposób, którego do dzisiaj nikt nie potrafi racjonalnie wyjaśnić. Bo facet w gumowej masce, zniekształcony bit obrazu i dźwięku oraz totalnie bełkotliwe monologi o stacjach telewizyjnych to czysta definicja nocnego niepokoju, który serwuje ci Nightmarek. Więc jeśli myślisz, że współczesne zakłócenia to szczyt możliwości, to pamiętaj, że historia lubi się powtarzać w najbardziej absurdalny sposób. A teraz w X-Vibe czas na odrobinę wyciszenia, bo Boy Loco i ich Slow Dancing brzmią jak idealny podkład do czekania na kogoś, kto nigdy nie przyjdzie. Więc odpalaj to w X-Vibe.

0: siedząc w X-Vibe, myślę o tym, jak w 1986 roku pewien gość z branży zabawek postanowił wrzucić do kilku egzemplarzy pluszowego misia Teddy Ruxpin ukrytą funkcję, która po włożeniu konkretnego kasety sprawiała, że zabawka zaczynała bełkotać coś w stylu egzorcyzmów albo po prostu psuła się w najbardziej przerażający sposób z możliwych, co dzieciaki zapamiętały na całe życie jako swój pierwszy kontakt z horrorem klasy B w pokoju pełnym zabawek. Bo gdzie w tym sens? Gdzie logika? Kiedy pluszak patrzy na ciebie martwym wzrokiem i wypluwa z siebie elektroniczny bełkot w tempie szybszym niż jakikolwiek beat, o jakim marzyłeś. Teraz Jugoton i Kazik z kawałkiem Malciki w X-Vibe.
1: Raz, dwa, trzy!

Pamiętasz rok 2004, kiedy twórcy gry Half-Life 2 tak bardzo bali się wycieku kodu, że zablokowali połowę internetu? A potem z czystej złośliwości zostawili w plikach modelu postaci pliki audio z prawdziwymi krzykami torturowanych ludzi, bo najwyraźniej potrzebowali efektów dźwiękowych w rytm szaleństwa. Więc w X5 serwujemy teraz Jonas Blue i Dakota.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl